Oluduwa prize. Ehin ti lagidigba afana. Ehin ti lagidigba, lagidigba. Eh, mo wa ni sumo eje. Ti ti ti je kan la daro.